0: جارة في الناصرة، نحن مدعوون إلى أن نحترم كل إنسان وإلى أن نهتم بعضنا ببعض من أجل بناء عالم فيه مزيد من الإنسانية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
1: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. A dziś składają też waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin i urodzin. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Drugi rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego. Rozwój mediów i technologii otwiera nowe możliwości i skraca dystanse, ale sprawia zarazem, że relacje stają się coraz bardziej wirtualne. Sobór zachęca, aby kryteriów postępowania szukać w twórczym zamyśle Boga, który chce, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Ojcowie soborowi wzywają do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować bardziej ludzki świat. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente.
3: Je salue cordialement les Polonais. En particulier les pèlerins et les séminaristes du diocèse de Płock, ainsi que leurs évêques qui ont suivi les pas de Saint Stanislas Kostka depuis Vienne, en passant par Dillingen jusqu'à Rome. En cette année du troisième centenaire de sa canonisation, célébrée conjointement avec celle de Saint-Louis de Gonzague, ne cessons pas de prier pour les jeunes afin que par l'intercession de ces saints patrons, ils ne craignent pas de faire des choix courageux dans leur vie en se mettant au service de Dieu et du prochain. À vous tous, ma bénédiction.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzym Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przedstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
4: Svätý Otče, slovenskí pútnici vám chcú vyjadriť svoju synovskú úctu a úprimnú oddanosť a modlia sa za vaše úmysly pri príležitosti vašich nedávnych narodenín a zajtrajších menín. Teraz sa nám prihovorí Svätý Otec.
2: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio.
3: Je salue cordialement le 20e pèlerinage national de l'Ordinariat des armées de la République slovaque.
2: Guidato all'ordinario militare.
3: Conduit par l'ordinaire militaire et par les représentants des institutions publiques slovaques, accompagnés de leurs familles. Hier, vous avez célébré en Slovaquie la fête de Notre-Dame des Douleurs, votre patronne principale. Renouvelez sans cesse votre foi en vénérant la Mère de Jésus. implorer avec confiance son aide pour témoigner des valeurs chrétiennes dans votre vie quotidienne et invoquer son intercession maternelle pour l'avènement d'un monde juste.